0: To je bil Joey Montana in Piki, mi pa nič ne bomo izbirali, samo pogledali bomo, kaj še prihaja. Fast Boy Music Sounds, predtem Pink and Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. In zdaj, Zenar, te konosi.
1: Radio Salomon.